0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Za ostro, tak jak dojeżdżam.
2: Oczy się.

lat, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

człowiek w sobie rozpięty łysinę. Naszką spał. Zborło stisko pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrej i tyraną jest.

Zasłowała się w dal. Rozniety się. Poszyły. Rozpłętowy chare. I ogień smog. I z nas był was już go. Pianko nasze. I sence na rozary. Zobaczmy to, co widzimy.

pustoszy.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

human war. I don't feel good. Don't bother me.

She speaks Serbo-Croatian!

do you remember? The white handsome lady.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. 19 czerwca dzisiaj mamy. No i zapraszam do porannego zewu. Ten 19 czerwca to 170 dzień w tym roku. Do końca już pozostaje 195 dni, a imieniny dzisiaj obchodzą Bonifacy, Bożysław, Gaudencjusz, Gaudenty, Gerwazy, Grymilda, Juliana, Julianna, Michalina, Otto, Odon, Protazy, Romuald i Romualda. Wszystkiego najlepszego. Tak samo życzymy tym, co dzisiaj mają urodziny, też wszystkiego najlepszego. W Stanach Zjednoczonych obchodzą dzisiaj Juneteenth, święto wyzwolenia od niewolnictwa. No i to wszystko. A co wydarzyło się w Polsce owego 19 czerwca? W 1669 roku Michał Korybut-Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski i to było jakieś totalne nieporozumienie. My to mamy niestety szczęście do tych wszystkich naszych przywódców, którzy są wybierani od czapki, dlatego człowiek skłania się ku temu, ażeby do Polski może znowu wróciła monarchia, ale żeby tylko dobrego króla wybrali. Nie żadna elekcja, tylko monarchia, elekcyjna monarchia, tylko monarchia dziedziczna. Jeśli będziemy mieć trochę szczęścia, to może się trafi jakiś fajny król. No bo Michał Korybut to taki ówczesny Duda, ówczesny Lechu Kaczyński, ówczesny Nawrocki. No niestety, takich mamy prezydentów. Jak, na jaki kraj taki prezydent? W 1932 roku Janusz Kosaciński ustanowił w Antwerpii rekord świata w biegu na 3000 metrów. 8 minut i 18 sekund i 8 dziesiątych. A na świecie w roku 1953 w więzieniu Sing Sing pod Nowym Jorkiem wykonano wyroki śmierci na Ethel i Juliusie Rosenbergach, skazanych za szpiegostwo na rzecz ZSRR. Pamiętam, jak to mi tata opowiadał, ile to było wtedy w Polsce protestów przeciwko temu, że to w ogóle nie może tak być, że oni osieracają małe dzieci. Przepraszam bardzo, jeśli oni się podjęli się pewnej roboty, a mianowicie szpiegostwa dla ruskich, to wtedy nie myśleli o tym, że być może osierocą dzieci. Wiedzieli, co robią. Bardzo mi szkoda tych dzieci. Też nie jestem zwolennikiem kary śmierci. Uważam, że powinni zgnić w pierdlu. No ale niestety tak się stało. W 1974 roku w drugim swym meczu grupowym podczas rozgrywanych w RFN-ie 10. Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Polska pokonała w Monachium Haiti 7-0. Szkoda, że nas teraz nie ma. Tam na tych mistrzostwach. Pewnie my byśmy dostali siódemkę od kogoś. W 1978 roku w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód kota Garfielda, Jima Davisa, a w 1942 roku, aby uniknąć powrotu do sierocińca, 16-letnia Marilyn Monroe wyszła za mąż za 21-letniego robotnika Jamesa Dougherty'ego. Oprócz tego mamy jeszcze Dzień Kota Garfielda, no to właśnie z tego powodu tam, co przed tym czytałem, mamy Światowy Dzień Anemii Sierpowatej i Dzień Leniwych Spacerów. Słuchamy następujących utworów. King Nothing, grupa Metallica, potem The Spy i The Doors, następnie Marilyn Monroe wykonał utwór My Heart Belongs to Daddy, a na koniec Mariusz Lubomski, Spacerologia.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Poranny ze Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 19 czerwca w 1953 roku urodził się Larry Dunn, klawiszowiec grający z formacją Earth, Wind and Fire. Z kolei 19 czerwca w 1963 roku urodził się Simon Wright, perkusista zespołu AC/DC w latach 83-89 i Dio w latach 90-91 i 98-2010. W roku 1963 w Opolu odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Coroczny kilkudniowy, organizowany zazwyczaj w czerwcu festiwal, stanowiący podsumowanie działalności polskich twórców i wykonawców piosenek. Festiwal powstał z inicjatywy Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygolunasa oraz pierwszego gospodarza festiwalu, Karola Musioła. Odkryciem owego festiwalu okazała się Ewa Demarczyk, studentka i artystka Piwnicy pod Baranami. Demarczyk otrzymała nagrodę indywidualną za wykonanie piosenki estradowo-artystycznej. Nagrodę otrzymał również Zygmunt Konieczny, kompozytor wykonywanych przez nią piosenek. W roku 1977 perkusista The Sex Pistols Paul Cook został pobity przed londyńską stacją metra Shepherd's Bush przez sześciu mężczyzn, którzy zaatakowali go łomem. Cook trafił do szpitala, gdzie założono 15 szwów. Cztery utwory przed nami: Fantasy, grupa Earth, Wind and Fire, potem grupa AC/DC i utwór Back in Black. Ewa Demarczyk zaśpiewa Karuzelę z Madonnami, a The Sex Pistols zaśpiewają utwór pod tytułem New York.

I powracamy do naszych sytuacji. 19 czerwca w 1970 roku w Bakersfield w Kalifornii urodził się Brian Philip Head Welch, amerykański gitarzysta i wokalista, członek zespołu, new metalowego zespołu Korn w latach 95-2005 i ponownie od

2013 roku do dzisiaj. W 2004 roku został sklasyfikowany na 26. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według magazynu Guitar World. 19 czerwca w 1985 roku w Liverpoolu w Anglii urodził się Donny Tourette, właściwie Patrick Brennan, angielski wokalista, autor tekstów, najbardziej znany z działalności w zespole Towers of London. W roku 2011 Amy Winehouse została wygwizdana podczas koncertu w Belgradzie w Serbii. Artystka wyszła na scenę pijana i nie była w stanie śpiewać. W trakcie piosenki mamrotała słowa do mikrofonu, później rzuciła go na podłogę i chwiejnym krokiem zeszła ze sceny. Belgradzki koncert był pierwszym z 12 zaplanowanych występów trasy Winehouse po Europie. Ona w ogóle nie chciała jechać na ten koncert. Została deczko przymuszona, między innymi przez własnego tatę. A, długo by gadać. Trzy utwory przed nami. Korn, gościnnie ze Skrillexem w utworze Get Up. Potem Towers of London w utworze I'm a Red. I na koniec Amy Winehouse w utworze Back to Black.

No i na koniec mamy jeszcze trzy karteczki z kalendarza. 19 czerwca w 2012 roku były dyrektor finansowy PearlGem został oskarżony o kradzież co najmniej 380 tysięcy dolarów z firmy zarządzającej zespołem Seattle. Według biura prokuratora okręgowego King County Ricky Goodrich rzekomo ukradł setki tysięcy dolarów w ciągu kilku lat, wydając pieniądze na wystawne rodzinne wakacje, zabiegi spa, ubezpieczenie na życie i drogie kalifornijskie wina. 19 czerwca w 2004 roku podczas koncertu Davida Bowiego w Oslo w Norwegii ktoś z publiczności cisnął na scenę lizaka. Lizak znalazł się w lewym oku Bowiego, które i tak było już kiedyś uszkodzone w bójce w dzieciństwie. Bowie wstrzymał koncert, by pozbyć się lizaka z oka. Szczęśliwie uniknął poważniejszej kontuzji. To jest niesamowite. By ktoś był zainteresowany, to niech sobie poszpera w internecie. To zdjęcie funkcjonuje. Jest, stoi Bowie, ma wbitego tą patykę od lizaka. Ma wbitego do oka. To są jaja. W roku 1987 Guns N' Roses zadebiutowali na żywo w Wielkiej Brytanii w wyprzedanym klubie Marquee w Londynie. Przez kilka pierwszych piosenek zespół był obrzucany plastikowymi kubkami po piwie rzucanymi z publiczności, a kilka osób blisko sceny pluło na zespół. Chciałoby się powiedzieć, takie są koleje punk rocka, ale to nie był punk rock. Można powiedzieć rock and roll. Trzy utwory, Black i grupa PearlGem, potem David Bowie w utworze Ashes to Ashes i na koniec dzisiejszego spotkanka Welcome to the Jungle i grupa Guns N' Roses. Żegnam się, do poniedziałku, trzymajcie się, pa, pa. To był Władysław Bałtycki w programie Poranny Zew. Pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka-Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka-Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

tylko my. Choć powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Biskupin. Miejsce numer jeden i niewątpliwie najpopularniejsze stanowisko archeologiczne, będące celem wycieczek szkolnych uczniów z całego kraju. Położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim, około 50 km od Bydgoszczy. Odkrycie osady było jednym z najważniejszych odkryć w dziejach polskiej i europejskiej archeologii. Osada wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od około XIV wieku przed naszą erą, po wczesną epokę żelaza, czyli do około V wieku przed naszą erą. W tamtych czasach na terenie osady znajdowało się około 106 domostw o imponujących wymiarach około 8 na 10 metrów, usytuowanych rzędowo wzdłuż moszczonych drewnem 11 ulic o szerokości około 2,5 metra każda. Na tym terenie mogło zamieszkiwać nawet 1000 osób. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Oprócz tego znajduje się tam muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn, podczas którego można podziwiać liczne pokazy i rekonstrukcje. Osada została odkryta w latach 30. na wskutek prac melioracyjnych prowadzonych w pobliżu. Od tego czasu trwają nieprzerwane starania w celu utrzymania tego miejsca w jak najlepszej kondycji.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Tak nazywa się ta audycja i dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Kids. Film z roku 1995 i z tego samego roku pochodzi soundtrack. W Polsce ten film funkcjonował pod tytułem Dzieciaki. No, w miarę dobrze przetłumaczone. I po pierwsze to film, z którego pochodzi ta ścieżka, to jeden z moich ulubionych. Powiem tylko, że jeśli macie okazję, koniecznie go obejrzyjcie. A jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, dość bezmyślny utwór otwierający, Casper, Daniela Johnstona, nie przygotowuje na żywą mieszankę dźwięków, która następuje. Większość piosenek wykonuje zespół Lou Barlowa, sławnego Sabadoch, Folk Implosion. Wyjątkami są jeden utwór Sabadoch, Good Morning Captain, wykonywany przez Slint, wpływowych przodków Pięknego Hałasu, i rapowa piosenka Lowdown. Z jednej strony muzyka, z której połowa jest czysto instrumentalna, ma przywoływać główny wątek filmu, współczesny miejski świat młodzieży z plecakami i deskorolkami przesiąknięty marihuaną i ekstazy. Ponadto muzyka robi wiele innych rzeczy. Nothing Gonna Stop to hymn wiary i afirmacji. Utwór Wet Stuff to prawdziwa burza energii i pożądania. W filmie jedna z głównych bohaterek dowiaduje się, że jest nosicielką wirusa HIV po uprawianiu seksu tylko z jednym facetem, a jej piosenka przewodnia to przesiąknięta łzami i strachem katarizis poczucia beznadziei. Wchodzi na imprezę i odkrywa, że jest za późno, aby uratować jego kolejną ofiarę. Raise the Bells to ścieżka dźwiękowa do kulminacyjnego, śmiertelnego małżeństwa w filmie. Chociaż temat może być trudny, nie uważam tego albumu za przygnębiający. To ogromny krok w stosunku do często egocentrycznej, wcześniejszej twórczości Lou Barlowa i Johna Davisa. Światowy, świadomy siebie utwór muzyczny. We wrześniu 2023 roku Folk Implosion, zespół składający się właśnie z Lou Barlowa i Johna Davisa, wydał Music for Kids, kompilację piosenek z filmu, z których wiele nigdy nie zostało udostępnionych do streamingu, a inne stały się niedostępne z powodu problemów z licencją. Album zawierał piosenki, które nie znalazły się w ostatecznej wersji, oraz alternatywne wersje materiału obecnego w filmie. No to zerknijmy, co my tam mamy dzisiaj do posłuchania. Casper i Daniel Johnston, Daddy Never Understood, Deluxe Folk Implosion, Nothing Gonna Stop, Folk Implosion, Janice Tim, Folk Implosion, Simon Grove, Folk Implosion, Casper the Friendly Ghost i Daniel Johnston, Natural One, Folk Implosion, Spoiled i Sabadoch, Crush, następnie Wet Stuff, to dalej dwa utwory Folk Implosion, Mad Fright Night i Lowdown, potem Raise the Bells, Folk Implosion i na koniec Good Morning Captain i Slint. Posłuchajmy sobie. Kids, rok 1995.

sehr.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i złudzeniom codziennym.

bohaterom zapomina się mordy na kobietach i dzieciach. Na kobietach.

szacunku do innych. Obiecają ci zmiany pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, byś nigdy nie zwątpił. Obiecają ci kraj, pokażą siłę pięści, moc tysięcy gardeł, byś tylko nie dostrzegł, jak bardzo się boją świata, jak bardzo się boją siebie, jak bardzo się boją siebie.

pogodzić się ze słabością, kiedy nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kamienne kręgi. Tym razem województwo zachodniopomorskie, okolice miejscowości Pławno. Archeolodzy odkryli tutaj 3 kamienne kręgi i 3 kurhany sprzed około 2000 lat. Jak podkreślają badacze, znalezisko to rzadkość na terenach Polski. Większość podobnych kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a kamienie powalone lub wtórnie użyte. Odkryty obszar pełnił funkcję cmentarzyska. Funkcjonowało ono między I a III wiekiem naszej ery. Założyli je Goci, czyli wschodniogermański lud pochodzenia skandynawskiego. Odkryte kręgi są tworzone przez głazy, rozstawione w odległości około 3 metrów od siebie i połączone dodatkowo wieńcem z otoczaków. Kamienie wystające z ziemi zostały zauważone w 2014 roku przez leśników pracujących nieopodal. Poinformowali oni o tym archeologów, którzy w 2016 roku zaczęli eksplorację terenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu, normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Very serious.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czasy, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

Poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach jak Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Juna z Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Junas Siewiero musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Pity na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Hej.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Wpajanie ogólnych wiadomości. W poprzednim rozdziale opowiedziałem, jak staraliśmy się zapewnić młodzieży na farmie imienia Tołstoja rozwój fizyczny i naukę jakiegoś rzemiosła. Wprawdzie nie zaspokoiło to moich wymagań w zupełności, jednak można uznać, że skutek był mniej lub bardziej korzystny. Natomiast wpajanie uczniom zamiłowania do wiedzy ogólnej przychodziło z większą trudnością. Nie miałem ani dostatecznego przygotowania, ani niezbędnych do tego podręczników. Poza tym nie rozporządzałem taką ilością czasu, jaki pragnąłbym poświęcić tej sprawie. Wykonywana przeze mnie praca fizyczna doprowadziła do tego, że pod koniec dnia byłem zupełnie wyczerpany, a lekcje w szkole wypadały właśnie wtedy, kiedy ja najbardziej potrzebowałem wypoczynku. Zamiast więc przychodzić do szkoły ze świeżą głową, z trudem powstrzymywałem się, by nie zasnąć. Ranki wypełniała praca na farmie i zajęcia domowe, a na lekcje w szkole pozostawały jedynie godziny popołudniowe. Bardziej odpowiednich godzin dla zajęć szkolnych nie dało się znaleźć. Szkolenie ogólne podzieliłem na 3 stopnie. Wszyscy uczyli się języka hindi, tamilskiego, gujarati i urdu, a nauka odbywała się w ojczystym języku chłopców. Uczyli się również języka angielskiego. Trzeba było także nauczyć dzieci hinduskie z gujaratu początków sanskrytu oraz uczyć początków z zakresu historii powszechnej, geografii i arytmetyki. Podjąłem się udzielania lekcji języków tamilskiego i urdu. Podczas moich podróży oraz odbywania kary więziennej nauczyłem się nieco języka Tamilów, jednak moje wiadomości nie sięgały dalej niż te, które były zawarte w doskonałym podręczniku Popa. Cała moja znajomość alfabetu urdu ograniczała się do tego, czego zdołałem się nauczyć w ciągu jednej podróży, a opanowanie języka do kilku perskich i arabskich słów, których się nauczyłem, obcując z muzułmańskimi przyjaciółmi. Z sanskrytu umiałem tylko tyle, ile zdążyłem nauczyć się w liceum. A językiem gujarati władałem nie lepiej niż wtedy, gdy się go uczyłem w szkole. Rozporządzając takimi oto zasobami wiedzy, zabrałem się do roboty. Moi koledzy rozporządzali równie ubogim przygotowaniem do prowadzenia wykładów z zakresu ogólnej wiedzy, jednak przywiązanie do języków używanych w mojej ojczyźnie, zaufanie, jakie miałem do siebie jako do nauczyciela, a także ignorancja moich uczniów i ich pobłażliwość, wszystko to dodawało mi pewności siebie. Chłopcy pochodzenia tamilskiego urodzili się już w Afryce Południowej i dlatego bardzo słabo znali język swoich ojców, a pisać wcale nie umieli. Musiałem więc uczyć ich pisania i podstaw gramatyki. Było to dość łatwe. Moi uczniowie wiedzieli, że są lepsi ode mnie w posługiwaniu się językiem tamilskim w konwersacji, bo kiedy przychodzili do mnie nieznający angielskiego Tamilowie, by się ze mną porozumieć, ci chłopcy byli moimi tłumaczami. Dawałem sobie jednak jakoś radę, nigdy bowiem nie próbowałem ukryć przed uczniami, że czegoś nie umiem. Z całą szczerością ukazywałem się im takim, jakim byłem w rzeczywistości. I dlatego, pomimo moich rażących braków w opanowaniu tego języka, moi uczniowie nigdy nie przestawali mnie kochać i szanować. Znacznie łatwiejszym zadaniem było uczyć dzieci muzułmańskie języka urdu. Dzieci znały alfabet, a do mnie należało jedynie obudzenie w nich zainteresowania przez czytanie i pisanie. Te właśnie dzieci należały do najbardziej zacofanych w nauce. W ciągu mojej pracy z nimi przekonałem się jednak, że wymagały one najmniej wysiłku z mojej strony, jeżeli nie liczyć tego, że trzeba było odzwyczajać je od lenistwa i pilnować, by odrabiały lekcje. Byłem z nich ogólnie zadowolony i w rezultacie mogłem umieścić chłopców różnego wieku i uczących się różnych przedmiotów w jednej klasie. Brak podręczników, o których tyle się mówi, nigdy nie dawał mi się we znaki. Nie przypominam sobie, bym zbyt wiele korzystał z tych, które mi były dostępne. Nie uważałem za potrzebne zmuszać chłopców, by chodzili obładowani podręcznikami. Byłem zawsze zdania, że najlepszym podręcznikiem dla ucznia jest jego nauczyciel. Nie przypominam sobie również, by moi nauczyciele uczyli mnie z podręczników, natomiast dotychczas żywo zachowałem w pamięci to, czego mnie nauczyli, nie posługując się żadnymi książkami. Dzieci potrafią znacznie więcej i łatwiej nauczyć się słuchając, aniżeli patrząc. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek przeczytał moim chłopcom jakąś książkę od początku do końca. Natomiast opowiadałem im językiem, jakim się sam posługiwałem. Wszystko, co mi pozostawało w pamięci po przeczytaniu niejednej książki i jestem przekonany, że ci właśnie chłopcy po dzień dzisiejszy zachowali w swej pamięci te opowiadania. Zapamiętanie tego, czego się uczyli z książek, przychodziło im z większą trudnością. To zaś, co im opowiedziałem zwykłą, potoczną mową, mogli bez żadnego trudu później powtórzyć. Czytanie to był wysiłek, natomiast słuchanie mnie sprawiało im przyjemność, o ile nie zanudzałem ich i opowiadałem ciekawe rzeczy. Z pytań, jakie pod wpływem takich opowiadań zadawali mi moi uczniowie, mogłem wnioskować o stopniu ich uzdolnienia. Chwasty. Mieszkaliśmy na farmie imienia Tołstoja, kiedy pewnego razu mister Kallenbach zwrócił mi uwagę na zagadnienie, nad którym się nigdy przedtem nie zastanawiałem. Jak już wspomniałem, niektórzy chłopcy na farmie byli źli i krnąbrni. Było wśród nich również kilku zdecydowanych próżniaków. Moi trzej synowie stykali się z nimi codziennie, tak samo zresztą jak inni chłopcy do nich podobni. Zaniepokojony tym mister Kallenbach zwrócił uwagę na niewłaściwość obcowania moich synów z tymi krnąbrnymi chłopcami. Pewnego razu powiedział do mnie: nie pochwalam twojej metody wychowywania własnych synów razem ze złymi chłopcami. Skutek może być tylko ten, że złe otoczenie zdemoralizuje twoich synów. Nie przypominam sobie, czy tak postawiona sprawa w pierwszej chwili zaskoczyła mnie, czy też nie. Pamiętam jedynie to, co mu odpowiedziałem. Czy mogę robić jakąś różnicę pomiędzy moimi chłopcami a leniuchami? Przecież jestem w tym samym stopniu odpowiedzialny za jednych, jak i za drugich. Ci chłopcy przybyli tu na moje zaproszenie. Jeżeli każę im stąd odejść i dam nieco pieniędzy, natychmiast wrócą do Johannesburga i zaczną znów prowadzić dawny tryb życia. Prawdę mówiąc, zarówno oni, jak i ich opiekunowie mają prawo sądzić, że samo przybycie tych chłopców do nas nakłada na mnie pewne obowiązki. Zarówno ty, mój przyjacielu, jak i ja dobrze wiemy, ile niewygód muszą ci chłopcy tutaj znosić. Obowiązek, jaki spoczywa na mnie, jest oczywisty i dlatego moi synowie powinni żyć razem z nimi. Nie chciałbyś przecież, abym począwszy od dziś, zaczął dawać do zrozumienia moim synom, że są kimś lepszym od tamtych. Wpojenie im jakiejś wyższości byłoby błędem nie do darowania. Natomiast współżycie z tamtymi może być dla nich dobrą szkołą. Kierowani własnym rozsądkiem nauczą się odróżniać dobro od zła. Dlaczego mielibyśmy przestać wierzyć, że jeżeli w tych chłopcach tkwią jakieś dobre cechy, to współżycie z moimi synami może je wydobyć na zewnątrz? Jakkolwiek wygląda ta sprawa, muszę ich tu zatrzymać. Jeżeli nawet jest to połączone z pewnym ryzykiem, musimy na nie przystać. Mister Kallenbach potrząsnął głową. Nie mogę powiedzieć, by wyniki były złe. Nie sądzę również, by ten eksperyment ujemnie podziałał na moich synów. Przeciwnie, wydaje mi się, że zyskali na nim coś niecoś. Jeżeli bowiem istniały w nich jakieś ślady poczucia wyższości, znikły one całkowicie i moi chłopcy nauczyli się obcować z różnymi dziećmi. Przeszli pod tym względem odpowiednią próbę i byli zdyscyplinowani. Tak zwane wychuchane dzieci nie zawsze potrafią się oprzeć różnym pokusom. Nie ulega jednak wątpliwości, że wychowując i razem ucząc chłopców i dziewczęta pochodzących z różnych środowisk, zarówno rodzice, jak i wychowawcy sami wystawiają się na bardzo poważną próbę i dlatego powinni zachowywać największą czujność. Post jako pokuta. Z każdym dniem coraz bardziej przekonywałem się, jak trudno jest wychowywać i właściwie pokierować kształceniem chłopców i dziewcząt. Chcąc być ich prawdziwym nauczycielem i opiekunem, musiałem trafić do ich serc, dzielić z nimi radości i smutki, pomagać w rozwiązywaniu ich problemów i wreszcie dotrzymywać kroku na drodze wiodącej do zrealizowania ich aspiracji. Po uwolnieniu z więzienia niektórych uczestników kampanii Satyagraha, farma imienia Tołstoja niemal opustoszała. Nieliczni pozostali mieszkańcy pochodzili przeważnie z Feniks, dokąd też wkrótce się przenieśli. Tu wypadło mi przejść przez ogniową próbę. W owym czasie musiałem często bywać w Johannesburgu i w Feniks. Pewnego razu, kiedy byłem w Johannesburgu, doszła mnie wiadomość o kompletnym moralnym stoczeniu się dwóch mieszkańców aśramu. Wiadomość o ewentualnym niepowodzeniu lub o zawodzie związanym z naszą kampanią, Satyagraha, nie zrobiłaby zapewne na mnie takiego wrażenia jak ta, która po prostu spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Tego samego dnia wyjechałem pociągiem do Feniks. Mr. Kallenbach uparł się, by mi towarzyszyć. Wiedział, w jakim stanie się znajdowałem. Nie chciał w żaden sposób pozwolić, bym sam udał się w tę podróż, tym bardziej, że to on przyniósł wiadomość, która mną tak wstrząsnęła. Podczas podróży dokładnie uprzytomniłem sobie, na czym polega mój obowiązek. W moim przekonaniu opiekun lub nauczyciel ponosi do pewnego stopnia odpowiedzialność za uchybienie, jakiego się dopuści powierzony jego opiece uczeń. Coraz wyraźniej zdawałem sobie sprawę z odpowiedzialności, którą w tym wypadku ponoszę. Moja żona przestrzegała mnie już dawniej o możliwości podobnych wypadków, ale ja, ufając wszystkim, nie przywiązywałem wagi do jej przestróg. Wreszcie doszedłem do wniosku, że nie ma innego sposobu na to, by pokazać winowajcom, ile sprawili mi przykrości i jak nisko sami upadli, jak biorąc na siebie pokutę za ich winy. Nałożyłem więc na siebie 7-dniowy post i ślubowałem, że w ciągu 4,5 miesiąca będę przyjmował tylko jeden posiłek dziennie. Mr. Kallenbach usiłował odwieść mnie od tego postanowienia, jednak bez skutku. W końcu zgodził się, że pokuta jest w tym wypadku wskazana i oświadczył, że chce ją dzielić ze mną. Nie mogłem sprzeciwić się wobec tak oczywistej miłości, jaką mnie obdarzał. Doznałem uczucia wielkiej ulgi, a powzięte przeze mnie postanowienie zdjęło ogromny ciężar z mego sumienia. Gniew na winowajców przeminął, a jego miejsce zajęła szczera litość, jaką poczułem dla nich. Było mi już znacznie lżej na duszy, a kiedy przybyłem do Feniks, dowiedziałem się, po przeprowadzeniu dalszego śledztwa, o pewnych szczegółach, o których powinienem był wiedzieć. Wiadomość o pokucie, którą nałożyłem na siebie, zmartwiła wszystkich, ale oczyściła atmosferę. Każdy uprzytomnił sobie, jak straszliwą rzeczą jest popełnienie grzechu, a więzy łączące mnie z chłopcami i dziewczętami zacieśniły się jeszcze bardziej i nabrały charakteru jeszcze większej szczerości. Okoliczności, które powstały w związku z tym wydarzeniem, zmusiły mnie po pewnym czasie do nałożenia na siebie 14-dniowego postu, którego rezultaty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Nie zamierzam bynajmniej wyciągać z tego wydarzenia wniosku, że ilekroć któryś z uczniów zawini, obowiązkiem jego nauczyciela jest uciekać się do postu. Uważam jednak, że niekiedy można sięgnąć do tak drastycznego środka. Wymaga to jednak pełnej świadomości tego, co się czyni, i gotowości duchowej. Gdy pomiędzy nauczycielem a uczniem nie ma prawdziwej miłości, jeśli przewinienie popełnione przez ucznia nie porusza do głębi nauczyciela lub gdy uczeń nie żywi szacunku dla swego nauczyciela, wtedy post nie pomaga, a nawet może być szkodliwy. Pomimo iż w niektórych wypadkach mogą się nasunąć pewne wątpliwości co do skuteczności postu, jest jednak pewne, że za błędy popełniane przez uczniów odpowiedzialność ponosi ich nauczyciel. Pokuta, którą po raz pierwszy nałożyliśmy na siebie, nie była zbytnio uciążliwa dla żadnego z nas. Ja na przykład nie przerwałem w tym okresie wykonywania normalnych zajęć. Warto zaznaczyć, że podczas odbywania tej pokuty żywiłem się wyłącznie owocami. Zniesienie mojego drugiego postu przyszło mi z większą trudnością. Nie zdawałem sobie jeszcze dokładnie sprawy z niezwykłej skuteczności ramanamy, a moja zdolność do znoszenia tego rodzaju rygorów była w owym czasie niezbyt duża. Poza tym nie opanowałem jeszcze należytej techniki, jakiej wymaga racjonalne przestrzeganie postu. Zwłaszcza nie rozumiałem potrzeby picia dużych ilości wody, bez względu na to, że pobudzała do mdłości i nie smakowała mi. To, że pierwszy post zniosłem bez trudu, sprawiło, że potraktowałem następny dość beztrosko. Podczas pierwszego, zgodnie z zaleceniami Kunego, kąpałem się codziennie, natomiast w okresie drugiego, po dwóch czy trzech dniach zrezygnowałem z kąpieli, do tego piłem bardzo mało wody, gdyż nie smakowała mi i wywoływała mdłości. Krtań miałem z pieczorą i z bolałą, a w ostatnich dniach postu mówiłem już bardzo cichym głosem. Nie bacząc na to wszystko, nie przerywałem swej pracy i dyktowałem, kiedy zachodziła potrzeba zapisania czegoś. Systematycznie słuchałem odczytywanych mi urywków z Ramajany oraz z innych świętych ksiąg. Miałem też dość siły, by prowadzić rozmowy i udzielać porad we wszystkich nagłych sprawach.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych i mimo, że nie posiada żadnego ogrodzenia, to wszędzie znajdują się znaki ostrzegawcze informujące o tym, że po wejściu na zakazany teren intruz może zostać zabity bez ostrzeżenia. Zresztą do takiego incydentu już doszło w 2019 roku, kiedy to pewien mężczyzna wtargnął samochodem na teren bazy, a następnie został zastrzelony podczas pościgu. Oprócz tego strefa jest monitorowana dniem i nocą przez całą masę kamer oraz uzbrojonych strażników, a czujniki magnetyczne ustawione są nawet wiele kilometrów od bazy na publicznych drogach, dzięki czemu wojsko doskonale wie, skąd nadjechał dany pojazd, dokąd zmierza i z jaką prędkością.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze, a to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 km w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej, niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Trent Reznor otwarcie krytykuje przemysł muzyczny, a w szczególności wszelkie próby ograniczenia jego artystycznej wolności przez muzyczne korporacje. W rezultacie zespół Nine Inch Nails popadł w konflikt z paroma z nich i ostatecznie postanowił kontynuować karierę samodzielnie, bez podpisywania kontraktów z wytwórniami płytowymi. Na początku lat 90. zespół Nine Inch Nails zamieszany był w osławiony konflikt z TVT Records, swoją pierwszą wytwórnią płytową. Reznor sprzeciwiał się czynionym przez wytwórnię próbom ingerencji w jego własność intelektualną. Ostatecznie powstało wspólne przedsięwzięcie Nine Inch Nails i Interscope Records, w wyniku czego Reznor zrzekł się części swoich praw wydawniczych na rzecz TVT Music w zamian za możliwość posiadania własnego logo na Fin Records. W 2005 roku Reznor pozwał swojego byłego przyjaciela i współzałożyciela na Fin Records, Johna Malma, między innymi za oszustwo oraz naruszenie warunków umowy i obowiązków powierniczych. Ich znajomość została oficjalnie zakończona podczas rozprawy w Nowym Jorku, kiedy to Reznorowi przyznane zostało odszkodowanie przewyższające sumę $3 milionów. Na wniosek Prudential Securities, w czasie postępowania upadłościowego w 2005 roku, TVT wystawiło na aukcję prawa wytwórni do nagrań Reznora. Oferta ta obejmowała cały katalog wytwórni, włączając pryty Hate Machine i część tantiem z wydawnictwa Reznora, Living Hope Music, TVT Music. Wytwórnia Rykodiść, mimo przegranej aukcji, zdołała nabyć prawa autorskie od Prudential i 22 listopada 2005 roku ponownie wydała album pryty Hate Machine, którego poprzedni nakład zdążył się wyczerpać. 31 stycznia 2006 roku Ryko wydała także singiel Head Like a Hole oraz winylową edycję pryty Hate Machine. Wytwórnia rozważała również wydanie limitowanej edycji specjalnej, podobnej do The Downward Spiral wypuszczonej przez Interscope, jednak Reznor odmówił wyprodukowania jej bez wynagrodzenia. Nine Inch Nails miało zagrać na MTV Movie Awards w 2005 roku, jednak zespół sam zrezygnował w wyniku nieporozumienia z siecią od Word of the Hand That Feeds, gdzie użyto niezmienionego w żaden sposób wizerunku George'a W. Busha. Wkrótce potem Reznor napisał na oficjalnej stronie NIN: najwyraźniej widok naszego prezydenta jest tak samo obraźliwy dla MTV, jak i dla mnie. MTV odpowiedziało, że szanuje punkt widzenia Reznora, jednak czuło się nieswojo z występem opartym na stronniczych politycznych oświadczeniach. Foo Fighters zajęli lukę w show pozostawioną przez NIN. W 2006 roku, po ostrzeżeniu otrzymanym ze strony internetowej fanów, Reznor wystąpił do sądu o nakaz zaprzestania działalności dla Fox News za bezprawne wykorzystanie trzech utworów z The Fragile na antenie. Utwory Lamer, The Great Below i The Mark Has Been Made pojawiły się w jednym z odcinków War Stories with Oliver North dotyczącym bitwy o Iwo Jimę. Na swoim blogu Reznor napisał: dzięki za informację o Fox News. Wysłano nakaz zaprzestania. Pieprzyć Fox, pieprzony news. Jako część Alternate Reality Game, która towarzyszyła wydaniu Year Zero, trzy nagrania z albumu celowo wyciekły przed premierą na kilku koncertach NIN w postaci pendrive'ów. Wysokiej jakości pliki audio szybko dostały się do internetu, a właściciele stron, na których znajdowały się materiały, wkrótce otrzymali od Recording Industry Association of America nakazy usunięcia danych, mimo że kampania wirusowa wraz z pendrive'ami przeprowadzana była za zgodą wytwórni płytowej zespołu. Dziś posłuchamy dwupłytowego albumu z roku 1999, The Fragile. Oto spis utworów z pierwszej płytki. Somewhat Damaged. The Day the World Went Away. The Frail. The Wretched. We're in This Together. The Fragile. Just Like You Imagined. Even Deeper. Pilgrimage. No You Don't. La'amir. I na koniec The Great Below. A oto zawartość drugiej płytki. The Way Out ISS Through. Into the Void. Where ISS Everybody. The Mark Has Been Made. Please. Starfuckers Incorporated Complication. I am looking forward to joining you finally. The Big Come Down. I na koniec Ripe with Decay. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustradę, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór. Z tej strony Tomasz Jerzy Dundajewicz, audycja Industrialuza. Zapraszam dziś na muzyczną podróż. Dzisiaj niestety sam prowadzę audycję, ale pozdrawiam oczywiście serdecznie drugiego prowadzącego. Mam jeszcze do was takie słowa: jeżeli lubicie tę audycję, proszę was, repostujcie, komentujcie, dawajcie jakieś znaki życia w postaci reakcji. Jak komuś się podoba, to również może nam wpłacić na Buy Coffee, żebyśmy jakiś taki przez wasze działania większy sens działalności poczuli, bo jesteśmy troszeczkę na rozdrożu, bo zastanawiamy się, czy oby dalej to ciągnąć, a może inaczej, czy oby dalej to ciągnąć w taki sposób, jak ciągniemy, czy też na przykład odejść do YouTube'a i zobaczyć, czy tam, jakby to powiedzieć, nie mieszka lepsza społeczność, taka bardziej aktywna, nie stetryczała, bo tak mi się wydaje, że większość słuchaczy jest taka cicha, zamknięta, taka właśnie z czasów lat 80., kiedy nie można było komentować audycji, które są w radio, można było kartki pisać. No ciekawe, czy byście kartki pisali, tak szczerze mówiąc, w razie czego założymy jakąś tam skrzynkę pocztową, żeby sprawdzić, czy tak bylibyście aktywni. W każdym razie w tle buja utwór z płyty Subliminal Sandwich Midbeat Manifesto i zaraz zagra również Midbeat Manifesto, bo dzisiaj będzie trochę elektronicznie, trochę dziwnie, a na koniec usłyszycie, co słyszałem w Warszawie. Czyli koncert Cabaret Voltaire.

Tak, w sumie to postanowiłem dzisiaj pograć trochę tego Beat Manifesto, bo zawsze mi się on ciepło kojarzy, właściwie on i nie on, kojarzy mi się ciepło z czerwcem, który dzisiaj nie rozpieszcza nas temperaturą, ale miejmy nadzieję, że przyjdą wreszcie ciepłe chwile. Bardzo lubię Jacka Dangersa, który jest jakby mastermindem tego zespołu, za wszechstronność i naprawdę za wycyzelowane elektroniczne brzmienie. Utwór następny.

To było oczywiście Meatbeat Manifesto w utworze Present for Sally. A teraz taka niespodzianka mnie spotkała. Mam nadzieję, że wśród Was są też jakieś osoby, dla których The Fall było ważną marką, która od wielu lat dostarczała dość intensywnego hardkoru. W sumie Mark Smith to był naprawdę ciekawy pecyniarz. Pamiętam, że potrafił nawet zesikać się w garnitur przy ludziach, bo już ten jego upadek on w jakiś tam sposób coraz mocniej czuł piętno śmierci, coraz mniej mu zależało. W każdym razie kilka dni temu wyszedł nowy utwór The Fall, 7 lat po śmierci lidera. Utwór nosi tytuł 30 Degrees i zapraszam, byście go posłuchali i cieszyli się, że coś jeszcze po The Fall nowego zostało. Is that recorded from the start?

No i tak to brzmi nowa produkcja The Fall. Płyta na jesieni ma wyjść. I też przypomnę, że na dniach ma wyjść nowy Bad Hole Surfers. Tam wszyscy żyją na szczęście. No a teraz zabieram was w podróż do Afryki. Tam działa wytwórnia Niege Niege Music. No i ona wydała niedawno projekt, który nosi nazwę Kinact. Utwór numer 1 zaraz zabrzmi.

Thank you.

0: siyami mbaba kwa mama kuanza. Ngayo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: To był utwór Gain Gain z płyty Kinaktu, czy Kinakta, bo w sumie to jest jeszcze dla mnie dość, jakby to powiedzieć, anonimowy twórca. Niemniej nie robiłem jakiejś kwerendy, kto tam gra i dlaczego, natomiast na razie z samą muzyką się zaprzyjaźniam i bardzo mnie się podoba to obsesyjne, rytmiczne szaleństwo. I bardzo się cieszę, że w Afryce potrafią w jakiś tam sposób tworzyć scenę, co oczywiście jest przytykiem w stronę Polski, gdzie tu się ewidentnie nie potrafi niczego zrobić, bo każdy idzie w swoją stronę, albo ciągnie w swoją stronę i niestety jest jak jest. Następny utwór Kinakt będzie nosił tytuł Femme Electronique i zaraz go usłyszycie.

No, przyznam, że to afrykańskie szaleństwo pomaga mi lekko zapomnieć o polskim absurdzie. No, tak bym to nazwał. Dobra, może jeszcze zagrajmy coś niepolskiego, bo troszeczkę polskich zespołów dzisiaj też będzie grane. Zatem projekt Dog Consumption Ritual w utworze Unleash the Dogs.

To był projekt Dog Consumption Ritual. A teraz Polska. No właśnie, teraz Polska. Dnia 6 czerwca miała premiera nowego utworu Agonized 2. Jako że nie było audycji jeszcze wcześniej, tak dzisiaj będzie ta premiera na falach, na cyfrofalach, na których nadajemy. To oczywiście przyjemny, bardzo miły synth-popowy duet z Podlasia i Pomorza. Zapraszam zatem na utwór.

To był Agonized 2 w utworze Safer, Stronger. I teraz będziemy podróżować na południe, konkretnie do Bydgoszczy, gdzie działa zespół Contagion, którego zresztą wydaje wytwórnia z Pomorza, więc tak kujawsko-pomorskie, podlaskie i Pomorze samo z siebie jakoś dzisiaj tutaj będzie w Polsce dominować. Contagion.

To był Contagion. A teraz w ogóle polecimy sobie jakimś szybkim

odbiorników. Za chwilę larmo trochę pogrzechota wam w bębenkach usznych i być może postraszy sąsiadów lub rodzinę.

Tak naprawdę to marzy mi się zrobienie całej audycji noise'owej, żeby tylko noise'y grać, ale pytanie, kto by wytrzymał do trzeciego utworu na przykład, bo jednak mam wrażenie, że wśród naszych słuchaczy jest też dużo osób, które są bardziej propiosenkowe. No to teraz tak, nastał czas na horror, który zagrał utwór Power in Numbers. Bardzo przekonuje mnie ich taka obecna forma, która gdzieś tam kojarzy mi się z Bad Brains, z samplerowym Bad Brains właściwie. Uważam, że to naprawdę jest wciąż świeża akcja, jeśli chodzi o hip-hop.

I tak hałasowali panowie z Horror, a my powoli, ale jeszcze nie powoli, zbliżamy się do końca audycji mówionej, ale nim zabrzmią ostatnie słowa, jeszcze sugeruję wam, byśmy się wspólnie uspokoili przy utworze 23 Skidoo, The Gospel Comes to New Guinea.

I teraz dochodzimy już naprawdę do końca audycji. Tak naprawdę dzisiejsza audycja miała być w całości poświęcona koncertowi Cabaret Voltaire, ale jakoś nie udało się zsynchronizować z zaproszonymi gośćmi, byśmy się wyrobili na dzisiaj, więc taka audycja pewnie będzie za tydzień, jeżeli nic się złego nie stanie z gośćmi, albo nie stanie się coś, co odpuści w zapomnienie koncert Cabaret Voltaire, ale to wątpię, bo to był jeden z najlepszych koncertów. W sumie to nie bawiłem się tak dobrze od Residence w basenie artystycznym, które miało miejsce 13 lat temu. W każdym razie, ja tylko przypominam, że osoby, które wpłacają nam na Buy Coffee, dostają zawsze linka do ściągnięcia audycji, by mogły sobie tę audycję posłuchać po raz drugi albo posłuchać w samotności, jeżeli nie dają rady być o godzinie odpowiedniej w odpowiednim radio. W każdym razie, na koniec będzie coś, co zbliży was do klimatu z zeszłej środy, z 10 czerwca z Warszawy, mianowicie usłyszycie koncert, który w gruncie rzeczy był taki sam jak w Warszawie, bo playlista się nie zmieniła. Być może nie odczujecie brzmienia takiego, jak było na żywo, bo niektóre rzeczy są nie do odwzorowania przez to, że słuchamy tego na słuchawkach, na kolumnach, na kolumienkach, a to w żaden sposób się nie łączy z nagłośnieniem koncertowym. Niemniej jednak zapraszam na płytę wieczoru, czyli na koncertówkę Cabaret Voltaire, która to koncertówka, jakby nie było, nie jest dostępna w sieci, tylko na koncertach. Do następnego tygodnia. Pozdrawiam wszystkich.

24, 24, 24 hours a day, 24, 24.

Mit in den Tempel, ne, ne, ne.

0: Teresa Ewa Opoka. 8:10 o zmierzchu.
1: Niedobra, Mikusia. Niedobra. Nie kocha mamusi. No przełknie chociaż łyżeczko. Otwórz mordeczkę, no. Otwórz mordeczkę, no. Co za ośli upór. Powiedziałam jedną, spróbuj. Dobra, papu. No. Mamusia się pogniewa. Będzie gniewanie, zobaczysz, będzie gniewanie. Kto tam?
2: Anka!
1: Proszę, chwileczkę. Dobrze, dobrze, że jesteś. Pomożesz mi nakarmić Mikusię, nic dzisiaj nie przełknęła. Jarzyny i cielęcina przetarta, ona wykręca się wyłysiałym tyłkiem.
3: Zaraz zje. No.
4: Ale dobre.
1: Mika, Mika, nie daj ruszać, nie daj ruszać. Zaraz, a to leży. Wy już jedliście. No, uważaj na włosy. Nie, Mika, nie daj ruszać. Wystarczy, dobrze. Stań już. Och, tak mnie nastraszyła. Myślałam już, że jest chora. No, niedobre mi puścieczki, niedobre przestraszyło mamusie.
3: Wszystko kupiłam, ale nie było indyka. Zamiast indyka wzięłam udko z kurczaka, dobrze?
1: Dobrze, dobrze. Włóż zakupy do lodówki, ptaszyno. Niedobre mi puścieczki, nie były.
3: Paragon? I... O, reszta. Tutaj. Wyjść z psami?
1: Nie, już z nimi byłam. Postałam chwilę przed klatką, pobiegały po trawniku. Sąsiedzi źle patrzą, ale mam to gdzieś.
3: Jutro pójdziemy wszyscy na spacer. Do parku.
1: Jakie ty dobre dziecko jesteś, skowroneczku. Dobrze, że wróciłaś, ptaszyno.
3: Wczoraj myślałam, że pani na serio o tej przeprowadzce. Ale później dotarło do mnie, że to przecież niemożliwe.
1: Jak będziesz w moim wieku, to już się nic nie zdziwi. Byłam dzisiaj u notariusza i podpisałam pełnomocnictwo na tego tam kuzyna męża. Jak on ma na imię? Mówiłam ci wczoraj jakieś takie dziwne imię. Rzadkie, ale podoba mi się.
3: Tomasz?
1: Nie, nie. Tobiasz, takie dostojne.
3: Robimy dzisiaj pedikir?
1: Tak, tak, tak, ptaszyno. Moje paznokcie czekały na ciebie prawie 2 lata. Nie, żartowałam. Nie jest tak źle. A co ty robiłaś w Anglii? Co?
3: Nie za gorąco?
1: Nie, mam trochę właśnie.
3: Dobra, przyniosę zimnej.
1: Dobrze.
3: Myślałam, że nikt nie chce opuszczać miejsca, w którym przeżył całe życie. A skąd się wziął ten pani kuzyn?
1: Do samotnej, starej kobiety zawsze się ktoś przyzna.
3: No i bogatej.
1: O, za ciężkie słowo. Dobrze sytuowanej, to tak, tak. Jestem zamożna, bo byłam oszczędna. Nigdy nie szastałam. Zawsze skromnie, w najlepszym gatunku, ale skromnie, bez demonstracji.
3: Mówi się, że nie przesadza się starych drzew.
1: No drzewo, drzewu, nierówne, moje dziecko. A ja jestem wyjątkowym drzewem. Nie, teraz trochę za chłodna, ptaszyno. To dalej ciepłej. No. O, muszę zabezpieczyć się na stare lata.
3: Przecież pani ma 80 lat.
1: Jeszcze nie mam. Skończę dopiero w lutym. Słyszałaś? Jaką dintoirę szykują? W głowie się nie mieści.
3: No, o czym pani mówi?
1: No jak to, no? Nie oglądałaś wiadomości z kraju? Mają odbierać emerytury ludziom, którzy w PRL-u pracowali w specjalnych służbach. Często tajnych, niebezpiecznych. W każdym państwie są takie. Teraz też. I jak się teraz czują ci młodzi ludzie z tajnej policji? Że na stare lata ktoś im odbierze emerytury, bo dojdą do władzy inne świnie i z pobudek ideologicznych wpadną na taki sam pomysł? Ha? Ale dożyłam czasów. Mój tadzik to się w grobie przewraca.
3: Wróciłam, bo pani wydzwaniała
1: do mnie. I dobrze, że wróciłaś. Pracuj dla swojego kraju, a nie dla Angolii. Nigdy ich nie lubiłam. Zarozumiali pyszałkowaci. Ty wiesz, że po wojnie przysłali rachunek polskiemu rządowi za pochówek naszych pilotów?
3: Myślałam, że chodzi o mieszkanie.
1: Wiem, Kaszyna. A ty nie zarobiłaś na mieszkanie?
3: No skąd? No,
1: za komuny 2 lata pracy w Anglii można było kupić nawet dom. Ale ja mam coś dla ciebie. A? Wyposażę cię, nie martw się.
3: Nic pani nie mówiła przez telefon o tym Tobiaszu.
1: No, mam swoje zasady. Zawsze byłam uczciwa. Podobał mi się komunizm, więc pracowałam w jego aparacie. Sprawa była jasna. Nie okłamywałam swoich bliskich ani przyjaciół. To oni teraz chcą się mścić, dobrać do mojej emerytury, żeby przypodobać się motłochowi.
3: Wróciłam, bo byłam pewna, że to mieszkanie...
1: Takie mieszkanie, 80 metrów kwadratowych w centrum, to byłby cud, gdybyś otrzymała w prezencie. Takie mieszkanie. A ja w cuda nie wierzę. Kłóci się to z moim światopoglądem.
3: Ale tyle razy dawała pani do zrozumienia. Czułam lekki niepokój, ale...
1: Trochę za zimna jest.
3: Zaraz doleję.
1: No. Nie myślę, że ja nie myślałam. Nieraz zasypiając widziałam cię, jak krzątasz się po tym mieszkaniu. Nawet widziałam twoje dzieci. Tu, słyszałam. Gdyby nie ta ręka, co sięga po moją emeryturę, chętnie bym ją odrąbała, ale nie martw się. Świat jest szeroki, a mieszkań w nim wiele. Skowroneczku wiele. No, takiej... Pani profesor, nie odbiorą. Wiesz, o kim mówię? Ta z drugiego piętra, profesor nauk humanistycznych, zwykłe ścierwo. Donosiła na swoje koleżanki i kolegów z pracy. Wielu złamała karierę naukową, nie wspominając o życiu. A oni za nią solidarnie, że taka biedna, bo się wydało. Wybaczyli jej, bo chodzą do kościoła. Mówi mi grzecznie, dzień dobry. To ja odpowiadam, ale żadnego spoufalania. Kiedy zagada do piesków, to ja zaraz je wołam i do domu. No. 5 lat temu spotkałyśmy się w sanatorium. Dzień dobry. To było w wózku, tak. Zobacz, jakie mam powykręcane stawy. I to nie od ciasnych butów, tylko reumatyzm, ptaszyno. No, i ona mnie zaprasza na kawę. Wyobraź sobie, odmówiłam grzecznie, ale stanowczo. Ja ze świniami kawy nie pijam. Żadnego spoufalania. Niech z nią piją ci, na których donosiła, skoro są tak wspaniałomyślni. Poprzeginani ludzie, że się tak wyrażę, mój skowroneczku. Ale jacy mają być? Z krzywego drzewa nic prostego nie wystrugasz. Moralność zdemoralizowana. Ja nie chodzę do kościoła i nie będę wybaczać. Nasyp soli. No, tej niebieskiej. Stoi w słoju nad wanną. No tak. Muszę zapewnić sobie dobrą opiekę na stare lata. Zaczną się choroby, niedołęstwo. Przecież nie mogę cię tu uwiązać. Jesteś młoda, masz swoje życie. Nie, trochę za chłodna teraz jest.
3: Moment.
1: O, teraz. Dobra, tak. A do domu nie mogę wziąć jakiejś obcej osoby. Za dużo pokus. Nie mam zaufania do banków ani skrytek. Tym bardziej do państwa, które odbiera emerytury. O, tak. Jeszcze trochę. Tak, wystarczy. Państwo bezprawia. Partia zemsty. Bezczelnie mówią o sprawiedliwości. Chociażby się nie kompromitowali. To już było. Zabrać bogatym i dać biednym.
2: Tylko że po drodze gdzieś ginie to, co zabierają złodzieje. Myślałam, że siedzi
3: ucywilizowali
2: się. Tak. No i wyszło. Szydło z worka, chołota dzić. Starych ludzi się czepiają, włóczą po sądach. Cały świat się patrzy. Aj! Ostrożnie, ptaszyno, uważaj na duży palec. O kulturze narodu świadczy, jaki ma stosunek do starych ludzi.
3: Jeszcze musi pani pomoczyć. Paznokieć wrósł w ciało.
2: No właśnie. Zawsze miałam aksamitne życie. I nie wyobrażam sobie, żeby... Łatwiej biedakowi pogodzić się, że nagle spadła na niego fortuna. Chociaż z niektórymi to nie wiadomo. Na przykład twój ojciec. Mógłby wszystko przepić, prawda? Przecież nigdy nie wiadomo. Ale nie wyobrażasz sobie, jakie to trudne, bolesne, gdy przywykło się do pewnego poziomu, a tu nagle grożą ci, że cię ograbią. Jak ktoś potrafi wyżyć za 1000 złotych, to już się przyzwyczaił i jemu jest tak dobrze. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Chcą majstrować przy ludzkiej naturze, świnie. Przecież ja nie szastam pieniędzmi. Żyję skromnie. No? Trzy psy, czasem weterynarz, czasem lekarz. W lato wyjazd. Jedyny luksus to miesiąc w 5-gwiazdkowym hotelu. Wiesz, że czasem nie wiem, gdzie jestem. Wyglądam przez okno i dalej nie wiem. Palmy. Piach. Au! Ostrożnie, no! No. No. Kasyno w każdym hotelu identyczne.
3: Przepraszam. A gdzie pani ma zamiar mieszkać?
2: Jak to? W prywatnym pensjonacie. Oglądałam prospekt. Przyniósł mi ten Tobiasz. Mhm. Operatywny bardzo. Mecenas. Wszystkim się zajął. Mhm. Poszliśmy do notariusza, to sobie pomecenasowali. Panie mecenasie. Leży na komodzie. No. Sama zobacz. Coś pięknego, nie? A. Oczywiście własny pokój, łazienka. Mogę zabrać ze sobą ulubione meble. Kilka sztuk oczywiście. Mhm. Rozumiesz teraz, że nawet stare drzewo może się przyjąć w takim otoczeniu. Komódka, stoliczek, ulubione książki, ulubione bibeloty. O, te krzesła zabiorę, Ludwiki. Ha, miałaś chęć na te Ludwiki? No, przyznaj się. W lawendowej dolinie. Tak się nazywa ten pensjonat. Ładnie, prawda? Sala tańca. Ludzie tańczą, uśmiechnięci. O. Lubię tańczyć. A ty lubisz?
3: Lubię.
2: O, ile ja się wytańczyłam za młodu. Tańcz, Aniu, tańcz. Nikt ci tego nie odbierze. Co się natańczysz za młodu, to twoje. A ty wiesz, że tańczyłam z generałem Kiszczakiem? No. To był dancjor. Och, aż ta dzika skręcało z zazdrości. Cała sama tańczy z nami. Pora mi gdzieś w Hiszpanii za górę. Nie. Daj mi teraz skarpetki. Daj, skarpetki. Niedługo położę się spać.
3: Wie pani, pani Lodziu, jak na panią mówią sąsiedzi?
2: Pie, nie przejmuję się ludzkim gadaniem.
3: Pani Ubekowa.
2: Stołocz. No kiedy wraca ten twój chłopak?
3: Przyjechał już, mówiłam wczoraj.
2: A przywiózł coś?
3: Trochę przywiózł.
2: I razem nie wystarczy wam na mieszkanie?
3: Mówiłam, że nie. Musimy wziąć kredyt tak jak wszyscy.
2: A, wiem. Żyć z pętlą na szyi, ale mi wolność. Oj, biedne to wasze pokolenie. Zobacz. Oj. Zobacz, co dostaniesz ode mnie.
4: opatrz.
1: A? A damaszkowa pościel. Z haftem.
3: Piękne.
1: Angielskim, tak. Ale to nie wszystko. Sięgnij teraz ty po to niebieskie pudło. Ale tam wyżej, wyżej. A. No, otwórz. A? Srebrny. Po 12 sztuk, nie cieszysz się?
3: Cieszę. Cieszę.
1: Cieszysz. Sama nie mogę w to uwierzyć. Pół wieku w tym mieście, w tej kamienicy. Byłam taka młoda, niewiele starsza od ciebie. Miałaś takie miękkie włosy, lubiłam je czesać.
3: Gdy biegałam z dzieciakami po podwórku, to wciąż zerkałam w wasze okna. Od razu zauważyłam, że ktoś odsuwa firankę i kiwa dłonią. Nigdy nie wiedziałam, czyja to ręka, pani czy pana Tadzika.
1: Lubiłaś tu przychodzić, prawda?
3: Czułam się wyróżniona. Dzieciaki mi zazdrościły. Żadne nie miało tu wstępu i opowiadałam im przeróżne historie.
1: Jakie historie?
3: O mieszkaniu. Mogłam godzinami. Słuchały z otwartą buzią. Czasem dawała mi pani trochę cukierków i kazała poczęstować wszystkie dzieciaki. Aj, mówiły wtedy, że pani Lodzia jest super.
1: Tak. A co ty im opowiadałaś o mieszkaniu?
3: Co chciałam?
1: Zmyślałaś.
3: To nie było zmyślanie. Opowiadałam o pięknych przedmiotach. To było tak inaczej. Że naprawdę wydawało mi się, że... że wchodzę w zaczarowany świat.
1: Tak. Mogłaś nawet godzinę siedzieć cichutko i przyglądać się obrazom i fotografiom. Byłaś taka grzeczna. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale chociaż trochę wynagradzałaś nam brak dziecka.
3: Czasem pozwalała mi pani wziąć do ręki jakieś cudeńko.
1: A tak, tak.
3: Nie musiałam się bawić. Wystarczyło mi napatrzenie się. Później wyobraźnię mogłam przestawiać figurki z porcelany, maciupeńkie filiżanki i talerzyki, włączać pozytywkę z tańczącą baletnicą. A kiedyś mama zapytała mnie, o czym tak myślę, kiedy siedzę w ciemnym pokoju. To ja jej...
1: Ale nie, twoja matka nie lubiła mnie. Ośmieliła się nawet zwrócić mi parę razy uwagę.
3: Rodzice nie chcieli, żebym tu przychodziła.
1: No, wypuszczali dziecko na podwórko i jeszcze pretensje, że ktoś się nim zajął, tak? Byłaś naszą podwórkową córeczką. Wiesz? Twoi rodzice mieli czworo i nie rozumieli, co to znaczy nie mieć dziecka. Ciekawa jestem, czy by się zgodzili, żebyś wzięła Atosa. Bo ty byś się zgodziła, prawda? No, jesteś taka kochana. Masz cierpliwość do psów. A ja tylko jednego mogę zabrać do pensjonatu. Dwa Ludwiki, jeden pies. Lorkę weźmie Tobiasz. Przyrzek mi.
3: Nie mogę uwierzyć, że pani naprawdę chce się wyprowadzić.
1: Smutno ci trochę, że wyjeżdżam, co?
3: Odkąd pamiętam, to powtarzała pani, przecież do grobu nie zabiorę tego wszystkiego.
1: Naturalnie. Wszystkim zajmie się Tobiasz. Pobyt w prywatnym pensjonacie kosztuje moje dziecko. Nawet jest kryty basen. Nie umiem pływać, ale popatrzę sobie na czystą wodę. Całe życie w błocie, żeby zajść w ciążę i nic. Jeździłam co roku do Świeradowa. Zdarzyło się, że miałam romans. Starsze koleżanki tak mi rodziły. Bywało, że to była najlepsza terapia na bezpłodność. W tamtych czasach nikt nie dopuszczał do głowy, że to mężczyzna może być bezpłodny. Godziny leżenia w błocie. A to wynagradzałam sobie dancingiem. A? No i wiesz. Będę mieszkać w pensjonacie na Lawendowym Wzgórzu. Ładny adres, nie?
3: Adres owszem, ale to przecież zwykły dom starców.
1: Aniu, to nie jest zwykły dom starców.
3: Z basenem.
1: Oj, czuję, że masz do mnie żal. Nie spodziewałam się. Uważałam cię zawsze za małą przyjaciółkę.
3: Czyściłam podłogi. Wychodziłam z psami, robiłam zakupy.
5: No.
3: Nosiłam pościel do Magla. Nie przez rok, dwa, ale przez ponad 20 lat.
5: No.
3: Znowu byłaś u pani Ubekowej, pytała mnie matka. Czasem oberwałam za to ścierką przez plecy. Uważała, że pani i pan Tadzik jesteście złymi ludźmi, że możecie mnie skrzywdzić. Nie rozumiałam, o co jej chodzi.
2: Twoja matka powinna być wdzięczna, że ja i mój mąż zajęliśmy się tobą. Przecież ty nawet nie umiałaś jeść nożem i widelcem. Tu nabyłaś kultury, ogłady. Wkładaliśmy ci do głowy, żebyś się uczyła, żebyś poszła na studia. Tak było, nie? Lubiliśmy z mężem obserwować cię przez okno. A wiesz, jak cię nazywaliśmy? Nasza mała dzikuska.
3: Gdy już byłam na studiach, to moi przyjaciele z podwórka pytali, czy wciąż chodzę do ubekacji. Nie, nie do pani Lodzi, tylko do ubekacji.
2: No, swołocz.
3: Ja wezmę wszystko, pani Lodziu.
2: Co?
3: Wszystko. Szkatułkę z kosztownościami, chińską porcelanę, o obrazy i kolekcję monet.
2: Ale dziecko, ty chyba pozdradałaś zmysły, co to?
3: Wszystko zaplanowane.
2: No.
3: Za 10 minut przyjdzie Sławek. Trzeba się pakować, pani Lodziu.
2: Ale...
3: Sztućce wezmę, ale za pościel dziękuję. Wyrabia się z niej zapach psiego moczu. Jak z każdej rzeczy w tym domu.
2: No,
3: z pani też. Nawet perfumy Chanel nie mogą złamać tego zapaszku. Czuć je już na klatce.
2: O, pójdziesz z tym swoim Sławkiem do więzienia, zobaczysz.
3: Nie mam
2: zobaczysz.
3: Zamiaru. Wszystko jest przemyślane.
2: A ja dzwonię na policję.
3: Nie wolno. Telefon zabieram. Zabieram.
2: Nie ujdzie ci to na to, zobaczysz.
3: Nie ujdzie. Nie, przyjdzie. Nie, Sławek tylko nie puknie.
2: Co zrobi?
3: Puknie. Przeniesie się pani do świata, gdzie odbierają takim jak pani wspaniałe emerytury.
2: Och.
3: Będzie cieniutko.
2: Ty podła żmijo. Tak mnie zwieść. Zawsze mnie coś od ciebie odpychało, ale się przełamywałam. Chciałam zrobić coś dobrego. Żal mi było twojej zaharowanej matki. I mój mąż cię lubił. Byłeś takim przymilnym kundelkiem.
3: Oszukała mnie pani.
2: Oszukała. A gdybym obiecała ci mieszkanie dzisiaj, co? Mogłam przecież zataić, że mieszkanie ma iść na sprzedaż. No i co wtedy?
3: Uratowałaby pani swoje życie. Swoje nędzne, nic niewarte życie. Gdyby zadzwonił domofon, powiedziałabym, że zaraz wychodzę, żeby poczekał. A teraz go wpuszczę.
2: Oj.
3: O, jeszcze 7 minut. Puknie cię.
2: A ja się tak starałam. Ukrywałam swoją niechęć. Zawsze byłam dla ciebie miła. Mogłam cię dawno odprawić i nie męczyć się.
3: Męczyła się pani? To po co? Mogła pani wynająć do sprzątania i opieki kogoś z agencji. Chodziło o pieniądze, że musiałaby pani płacić.
2: Ach tam, ty tego nie zrozumiesz. Przy tobie, moje dziecko, łatwiej mi było starzeć się i myśleć o śmierci. Byłaś uosobieniem życia, z którym podobno trzeba się rozstać. Znaczyż mogę roztkliwiać się nad rozłąką z tym światem, jeżeli ty, młodziutka dziewczyna, jesteś o wiele bardziej godna litości, aniżeli ja, stara kobieta nad grobem. Ja mam za sobą udane życie, ciekawe życie, miłe wspomnienia, a ty nawet do okresu dzieciństwa nie masz po co wracać. Teraz na chwilę rozbłysłaś urodą, ale zaraz ci przygaśnie. Szybko zestarzejesz się jak twoja matka. Nie sądzę, żeby twoje życie było udane. Na starcie już masz tyle kłód pod nogami, że doprawdy nie mam ci czego zazdrościć. Dlatego przy tobie czuję się tak wybornie.
3: W domu starców będzie pani otoczona pomarszczonymi staruchami.
2: Jakiś masażysta, pielęgniarka. Zawsze znajdzie się jakaś smutna młodość. Młodość do stracenia. Dotknę sobie masażystę w mózgu. Nieraz tak robiłam. Masażyści mają takie piękne ciała. No. Zaraz, co ty robisz? Bezczelna dziewczyno!
3: Tak miała pani mnóstwo szczęścia, że przez tyle lat nikt się do pani nie włamał.
2: Ale delikatnie, przecież to saska porcelana! Prostaczka!
3: Jeszcze 3 minuty i będzie się pani tłumaczyła ze swojego życia.
2: Ale
3: pani
2: zaraz...
3: pani Ubekowa będą za panią wołać,
2: ale
3: diabełki!
2: Uważaj!
3: Przez całą wieczność!
2: Ale przecież...
3: Zrobię każdą sztukę w ścierelkę albo w serwetkę. A Sławek przyniesie walizkę! Tę dużą, co stoi za szafą w sypialni!
2: Ale zaraz! A ten posążek z brązu też zabierzesz? Krew! Aniu! Chyba cię nie zabiłam! Poczekaj!
1: Zaraz, przyłożę ci może mokry ręcznik. Co? Jak się czujesz? Co?
3: Nie wezmę.
1: Co?
3: Pogotowie. Słabo mi.
1: Poczekaj. Boże.
3: O matko. No. Ile krwi.
1: Jeszcze minutka. Poczekaj.
3: Krwawi się.
1: Ale poczekaj.
3: Nikt nie przyjdzie. Chciałam panią tylko nastraszyć.
1: Nie przyjdzie. Nie przyszedł. Aniu, Aniu, nie zamykaj oczu. Moja mała podwórkowa córeczko. Gdzie ty położyłaś telefon? Jak się popsuł, to gdzie położyłaś? Zaraz to ja może zadzwonię po taksówkę, co? Po co zaraz pogotowie? Sensacja na całą kamienicę, jak myślisz. Ten Napoleon nie uderzył cię mocno, tylko niezręcznie.
3: Dobrze, wiesz? Dobrze. Niech pani dzwoni po taksówkę.
1: No, bo gdyby on nie miał wyciągniętej ręki, skończyłoby się na małym guzie. Okład z lodu i po bólu. Palcem zrobił ci tę dziurę. Co on pokazuje? Zapomniałam. Nie wiesz, co on pokazuje?
3: Pani Lodziu.
1: No co, ptaszyno?
3: Niech pani wyjmie z torebki.
1: Nic nie mów. Wiem, o co chodzi. Nie możesz iść z kilogramem biżuterii i kolekcją monet do szpitala. Tak. O. No. Proszę, taksówkę na Ordynacką 17 w bramę. Natychmiast, tak.

0: Było to słuchowisko 8:10 o zmierzchu Teresy Ewy Opoki. Wystąpiły Ewa Wiśniewska i Milena Suszyńska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

nową historię, gdzie bohaterom zapomina się mordy na kobietach i dzieciach.

narzucają ci zmiany pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, byś nigdy.

Nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk, ten bóg ludzkości.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Trent Reznor otwarcie krytykuje przemysł muzyczny, a w szczególności wszelkie próby ograniczenia jego artystycznej wolności przez muzyczne korporacje. W rezultacie zespół Nine Inch Nails popadł w konflikt z paroma z nich i ostatecznie postanowił kontynuować karierę samodzielnie, bez podpisywania kontraktów z wytwórniami płytowymi. Na początku lat 90. zespół Nine Inch Nails zamieszany był w osławiony konflikt z TVT Records, swoją pierwszą wytwórnią płytową. Reznor sprzeciwiał się czynionym przez wytwórnię próbom ingerencji w jego własność intelektualną. Ostatecznie powstało wspólne przedsięwzięcie Nine Inch Nails i Interscope Records, w wyniku czego Reznor zrzekł się części swoich praw wydawniczych na rzecz TVT Music w zamian za możliwość posiadania własnego logo na Fin Records. W 2005 roku Reznor pozwał swojego byłego przyjaciela i współzałożyciela na Fin Records, Johna Malma, między innymi za oszustwo oraz naruszenie warunków umowy i obowiązków powierniczych. Ich znajomość została oficjalnie zakończona podczas rozprawy w Nowym Jorku, kiedy to Reznorowi przyznane zostało odszkodowanie przewyższające sumę $3 milionów. Na wniosek Prudential Securities, w czasie postępowania upadłościowego w 2005 roku, TVT wystawiło na aukcję prawa wytwórni do nagrań Reznora. Oferta ta obejmowała cały katalog wytwórni, włączając pryty Hate Machine i część tantiem z wydawnictwa Reznora, Living Hope Music, TVT Music. Wytwórnia Rykodiść, mimo przegranej aukcji, zdołała nabyć prawa autorskie od Prudential i 22 listopada 2005 roku ponownie wydała album pryty Hate Machine, którego poprzedni nakład zdążył się wyczerpać. 31 stycznia 2006 roku Ryko wydała także singiel Head Like a Hole oraz winylową edycję pryty Hate Machine. Wytwórnia rozważała również wydanie limitowanej edycji specjalnej, podobnej do The Downward Spiral wypuszczonej przez Interscope, jednak Reznor odmówił wyprodukowania jej bez wynagrodzenia. Nine Inch Nails miało zagrać na MTV Movie Awards w 2005 roku, jednak zespół sam zrezygnował w wyniku nieporozumienia z siecią od Word of the Hand That Feeds, gdzie użyto niezmienionego w żaden sposób wizerunku George'a W. Busha. Wkrótce potem Reznor napisał na oficjalnej stronie NIN: najwyraźniej widok naszego prezydenta jest tak samo obraźliwy dla MTV, jak i dla mnie. MTV odpowiedziało, że szanuje punkt widzenia Reznora, jednak czuło się nieswojo z występem opartym na stronniczych politycznych oświadczeniach. Foo Fighters zajęli lukę w show pozostawioną przez NIN. W 2006 roku, po ostrzeżeniu otrzymanym ze strony internetowej fanów, Reznor wystąpił do sądu o nakaz zaprzestania działalności dla Fox News za bezprawne wykorzystanie trzech utworów z The Fragile na antenie. Utwory Lamer, The Great Below i The Mark Has Been Made pojawiły się w jednym z odcinków War Stories with Oliver North dotyczącym bitwy o Iwo Jimę. Na swoim blogu Reznor napisał: dzięki za informację o Fox News. Wysłano nakaz zaprzestania. Pieprzyć Fox, pieprzony news. Jako część Alternate Reality Game, która towarzyszyła wydaniu Year Zero, trzy nagrania z albumu celowo wyciekły przed premierą na kilku koncertach NIN w postaci pendrive'ów. Wysokiej jakości pliki audio szybko dostały się do internetu, a właściciele stron, na których znajdowały się materiały, wkrótce otrzymali od Recording Industry Association of America nakazy usunięcia danych, mimo że kampania wirusowa wraz z pendrive'ami przeprowadzana była za zgodą wytwórni płytowej zespołu. Dziś posłuchamy dwupłytowego albumu z roku 1999, The Fragile. Oto spis utworów z pierwszej płytki. Somewhat Damaged. The Day the World Went Away. The Frail. The Wretched. We're in This Together. The Fragile. Just Like You Imagined. Even Deeper. Pilgrimage. No You Don't. La'amir. I na koniec The Great Below. A oto zawartość drugiej płytki. The Way Out ISS Through. Into the Void. Where ISS Everybody. The Mark Has Been Made. Please. Starfuckers Incorporated Complication. I am looking forward to joining you finally. The Big Come Down. I na koniec Ripe with Decay. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.